przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta.

0: dyskotece, to było spoko. Dzisiaj ma zupełnie inne rozrywki, na przykład jako przygodę traktuje pogorszenie wzroku. My tak mamy, a wy? Sissy Catch, znaczy mówię za siebie. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 17 po 6.
1: Dzisiaj do takich rytmów to się maścią żmijową smarujemy tam na te korzonki bolące. Ale kochani, ponieważ zaczął się październik, za chwilę listopad i święta, no to będzie za kilka chwil ulubiona piosenka Skoczków Narciarskich w Radiu Złote Przeboje. Van Halen i Jump, tego trzeba posłuchać, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Close to You, Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zbliża się 6.30 w Światowym Dniu Ptaków. Witamy zaspane sowy, radosne skowronki i inne ranne ptaszki. Jak się macie? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry. Kto dzwoni i skąd dzwoni? Halo.
1: Tu Grzegorz z Kielc. Właśnie dojeżdżam do firmy, żeby zabezpieczyć dzisiaj kolejną partię kieleckiej kranówki do naszych domów. Codziennie was słucham o tej porze właśnie. Miejcie dalej taki humor, jak macie zawsze rano, bo to powoduje, że momentalnie budzi się człowiek i jest fajnie. Pozdrawiam was serdecznie.
2: O, dziękujemy za te komplementy. Bardzo nam jest miło. Zarumieniliśmy się nieco.
3: No nawet. Prawda? Co, tak. I cieszymy się, tu muszę dodać, że nie tylko my jesteśmy specjalistami odlania wody. Naprawdę nam miło. 22, 4, 4 i 3, 0. A to jest numer dla tych, którzy na nasz apel poranny zaspali. A teraz będzie śniadanie mistrzów, kochani, czyli Bananarama do porannej bułeczki. Jest 6:30.

0: pozdrowieniami dla wszystkich Elżbiet, które tak podglądamy, no nie świętują dzisiaj specjalnie, ale za to tak, Bawon, Krescencjusz, Małobąd świętuje. Kto jeszcze? Bawon jeszcze. O, i gdyby nie Julia, Jan i Teresa i Danuta, to nie byłoby z kim poświętować. Za 23 minuty będzie godzina 7.
1: A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie Justina Timberlake'a w czarnych rajstopkach i wysokich szpilkach, który tańczy do przeboju Single Ladies, I'm Single Ladies, Single Ladies. Tak wam tak zagramy właśnie za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Coraz więcej aut o tej porze pojawia się na drogach dojazdowych. Trochę tłoczniej będzie na Łagiewnickiej, Zgierskiej, Włókniarzy. Na pewno więcej aut pojawia się też na Strykowskiej, Brzezińskiej czy na Pomorskiej. Tłoczno będzie też na Rokicińskiej, przy Malowniczej zwłaszcza. No i coraz więcej aut mamy też na Konstantynowskiej.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, to już w ten weekend startuje program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Krótko mówiąc, w tym programie największe gwiazdy w Polsce, od Justyny Staszkowskiej po Edytę Górniak, będą kojarzyć wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu.
2: No i pomyśleliśmy, że wy też może chcecie pobawić się w coś takiego, no i pokojarzyć piosenki i wydarzenia, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam po prostu coś fajnego.
3: Tak. Ja na przykład pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę, no i ten przebój.
2: Ojej. Słuchajcie, ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę.
1: Tak obstawialiśmy, że to tak musi było. Być Leipa.
4: Tak było.
1: Ja z kolei z pierwszą moją dziewczyną, z pierwszą miłością kojarzę ten romantyczny przebój.
5: Córko, ryba.
1: No, co zrobisz? No tak się kojarzy. A wy, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam coś fajnego, coś konkretnego. 22, 4 czwórki i 3 zera i poradek @złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, obiecujemy oryginalną, przebojową, grę planszową Hitster. No to 2, 2, 4 czwórki, 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: tym 2026 trudno o coś optymistycznego, dlatego przynajmniej gramy przebój Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego za 4 minuty 7, a teraz właśnie zaglądamy do studia wiadomości.
1: Co zrobić, kiedy hakerzy atakują firmę albo instytucje i zażądają na przykład okupu? Ma powstać specjalne centrum, które pomoże między innymi w takiej sytuacji. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
9: Dzisiaj jest 1 października i to jest czwartek. Mamy godzinę 7:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Cyberataki i fake newsy pod większą kontrolą. Powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Cena diesla bije po kieszeni firmy transportowe. Jesień na nizinach, zima w górach. TOPR ma pełne ręce roboty. Nowe narzędzie do walki z cyberatakami i dezinformacją. Powstać ma Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom, które padną ofiarą hakerów. To ważne, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych wycieków danych. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
11: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
10: Nowe centrum ma pomagać m.in. wtedy, gdy hakerzy zarządzają dają okupu za odzyskanie danych. Ma też wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałać skutkom dezinformacji. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
12: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
10: Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
13: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
14: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad 10-15 zł na litrze oleju napędowego.
10: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na dole złota polska jesień, wysoko w górach już zima, dlatego TOPR apeluje o rozwagę w Tatrach. Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ratownicy TOPR także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w trzech setach, a Fręch również w trzech pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Poranne godziny szczytu coraz bardziej zbliżają się do centrum. Tłoczno jest już na Pomorskiej, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, a także na Brzezińskiej, przy Strykowskiej i na Wojska Polskiego. Więcej aut będzie na pewno na Włókniarzy, Limanowskiego czy w okolicach Konstantynowskiej i Wróblewskiego. Utknąć można też na Rondzie Lotników Lwowskich.
1: Pogoda w Łodzi.
15: Dzisiaj zdecydowanie pochmurna aura towarzyszy nam w Łodzi od samego poranka i wygląda na to, że do końca dnia na słońce szanse mamy raczej niewielkie, ale za to nie będzie jakoś wybitnie zimno. Już teraz mamy 12 stopni na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 20, więc nie będzie najgorzej, chociaż w ostatnich dniach bywało trochę cieplej. Na pocieszenie powiem, że nie powinno padać, wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: Dzień dobry! Po siódmej pojawi się szwindel ze szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
16: Po siódmej sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin, 5 po siódmej.

0: chcemy nikogo straszyć, ale Shakin Stevens już się podobno szykuje do śpiewania Merry Christmas Everyone. Zobaczycie, jak nam siurnie w oczy błotem pośniegowym. Tak sobie tylko wybiegamy w nieodległą przyszłość. Dzień dobry.
1: Tak, tak. Dzień dobry. To jeszcze bliższa przyszłość. Manic Monday, czyli poniedziałek, którego nie lubimy, nastąpi zaraz. Dobra, nieważne. Grupa The Bangles i piosenka o poniedziałku nastąpi za 4 minuty. Polecamy się. Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend wystartuje nowe muzyczne show w Polsacie, w którym to gościnnie pojawiać się będzie Radio Złote Przeboje. No i będzie to program, w którym w pierwszym sezonie wystąpi no niemalże 100 polskich gwiazd i będą wspominać ulubione piosenki sprzed lat. I wy też to dzisiaj robiliście. Czas na podsumowanie.
2: Zaćmienie słońca w sierpniu 1999 roku. I Jolka wódki suflera.
1: No i znowu ciarki.
3: Witam. Z moją pierwszą i jedyną miłością kojarzy mi się piosenka Ti Amo. Śpiewał chyba Umberto Tocci. No i niedawno stuknęło nam 40 lat małżeństwa.

0: naście, zakochana nastolatka, w Sopocie na festiwalu leciał zespół Herej.
1: Przebojową, plansową grę hitster wysyłamy za ten ostatni głos w podzięce za przypomnienie Sopotu z 1985 roku. Słuchajcie, było 41 lat temu. Pięknie dziękujemy za te wasze muzyczne wspomnienia i skojarzenia, a jutro z okazji piątku będziemy sobie śpiewać pod prysznicem.
2: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Pierwszy wielki z wielu wielkich, niezliczonej ilości przebój Kylie Minogue, The Locomotion. To jest jedna z tych gwiazd, które w ciągu pięciu dekad, w każdej pięciu ostatnich dekad, w każdej dekadzie mają wielkie hity. Genialna i dlatego lubimy ją grać w radiu. Złote przeboje za 22 minuty dziewiąta.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Za chwilę, no i trudno będzie wybrać, bo Whitney Houston to akurat miała bardzo dużo przebojów, ale postaramy się jeden wybrać, a wcześniej sprawdzimy ostatni raz w czwartkowy poranek, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Polska noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Ciężko o tej porze jedzie się przez Wojska Polskiego. Utknąć można przy Pankiewicza, Źródłowej i Franciszkańskiej. Nielepiej sytuacja wygląda na Zachodniej. Tam też ruch jest duży i ciężko jedzie się teraz przez Struga, Zieloną czy Więckowskiego. Tłoczno jest też przy Niciarnianej, Przędzalnianej i mocno zatłoczona jest też Tymienieckiego.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: ten weekend wystartuje nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących, tego przystojnego już mówiliśmy, tak, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak wspomniany poradny prowadzący, będą też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i to mnóstwo gwiazd, i te gwiazdy będą wspominać ukochane piosenki sprzed lat. W sobotę wieczorem wystąpi m.in. Michał Wiśniewski, który powiedział mi, jakie ma najodleglejsze muzyczne wspomnienia w zakamarkach pamięci.
2: No to ja raczej lata 90. bym się to kojarzy z bardzo niedługim okresem czasu, kiedy gdzieś tam chciałem sobie potańczyć. Wyglądało to żałośnie. Baby Don't Hurt Me, Lemon Tree. No. Z tym kojarzę najfajniejsze momenty.
0: Super, oprócz Michała w programie zobaczymy też Kasię Skrzydecką, Piotra Gąsowskiego i pewne roztańczone małżeństwo z Czech.
3: Spotykamy się w programie Hitster. Muzyczna gra przebojów.
4: Tak. Potwierdzam. Jan Kliment i Lenka Klimentowa.
0: Lenka i Jan Klimentowie. Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz, same gwiazdy. Już w sobotę wieczorem w Hitsterze.
1: Tak, a poczuć klimat tego nowego muzycznego show możecie też na naszych social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Zapraszamy. I gramy zespół, którego przeboje w Hitsterze też będą, i to nie raz. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry za 8.09.

0: Domino i dancing w domu, ewentualnie karty, jakieś, nie wiem, planszówki, to mogą być niedługo nasze najwspanialsze weekendowe rozrywki, bo przecież nie wyjazdy. Przy tym, co się dzieje z cenami benzyny, dajcie
1: spokój. Na stacjach coraz drożej. Diesel kosztuje już ponad 9 zł, benzyna ponad 8 i niestety to nie koniec podwyżek.
0: Nie żartuj.
1: Posłuchajcie wiadomości o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Muzyka i głos AI.
13: To co?

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 1 października, to jest czwartek, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Drożyzna na stacjach paliw ma się świetnie. 10 zł za litr, coraz bliżej. Rząd testuje nową aplikację do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. 300 zł dopłaty do urlopu. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu ruszają dziś zapisy na czek turystyczny. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: Orlen obniżył wczoraj ceny w Hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. Poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
4: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
2: Rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Dziś ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
5: Sam Zamość jest piękny, wiadomo. Przepiękne miasto, jezioro Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
2: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać go do 1 listopada. Podobny czek od dziś także na Podlasiu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
6: Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
6: Pogoda.
2: Pogodna jesień na razie z nami zostaje. Dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze, tutaj termometry pokażą nawet 25 stopni. W Szczecinie, Poznaniu i Krakowie będzie 22, w Warszawie 20, w Gdańsku i Białymstoku 18. Jutro też pogodnie.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: A jeszcze a propos wiadomości sportowych, zastanawiamy się właśnie, dlaczego młodzieżówce dobrze idzie, a dorosłej kadrze nie. Co się dzieje z nimi w ogóle?
10: Co się dzieje? Pośrodku,
9: coś im wyrasta, jakieś błony pławne między palcami. Nie wiem, co się dzieje. Mili Państwo, tydzień dzielimy na dni przymusowe, dni niepotrzebne, na te dni na przeczekanie, czyli takie jak dzisiejszy czwartek, i na te dni przyjemne.
1: I te ostatnie nadejdą jutro, donosimy z przyjemnością, a dzisiaj łączymy kawusie w pracy ze złotymi przebojami i robimy sobie tak zwany powrót do przyszłości. Gramy szer i marzymy o fajnych rzeczach, po prostu o piątku, jest 5 po 9.

0: Rod Stewart, wielbiciel piłki kopanej, gdyż ma to szczęście, że nie musi kibicować orłom słynnych trenerów, tych od Fornalika do Urbana. Ale też Rod Stewart, zmieniając dyplomatycznie temat, kocha modele kolejowe i gapienia się na miniaturowe pociągi. Bardzo polecamy, gdyż czekając na to opóźnione, człowiek przeczeka jesień i zimę nawet nie wiadomo kiedy.
1: To prawda, za chwilę sięgniemy po zespół z kraju, w którym z kolei kiedyś pociągi były przysłowiowo punktualne. Niestety jakiś czas temu niemieckie koleje ogłosiły, że rozkład jazdy wymknął im się spod kontroli. Tak się też dzieje z nogami, kiedy gra niemiecki duet La Bouche. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 9. Słuchamy La Bouche.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
0: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dzisiaj dniem polskiej muzyki. Między 10 a 11 tylko po polsku graliśmy, a w związku z tym dniem mówicie też, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? No ja w latach 80. pod koniec podstawówki, jak większość dzieciaków, śpiewałam autobiografię Perfektu. No i byłam w grupie Wielbicielek Republiki, Grzegorz Ciechowski i jego Grzywka na popersa. A wasze wspomnienia?
2: Moim idolem na początku lat 80. była Kora i zespół Manam. Z moją pierwszą dziewczyną, a obecnie żoną, pojechaliśmy na koncert do Łodzi w jakimś klubie. Tam przy piosence Planety szaleją po raz pierwszy wziąłem ją za rękę i było super. Pozdrawiam, Karol.
3: Moim pierwszym idolem była Urszula Sipińska. Było w tym oczywiście trochę przypadku, gdyż jak w 81 roku dostałem pierwszy magnetofon, no to innej kasety nie było w sklepie. Niemniej jednak przeboje pani Urszuli chętnie słucham do dzisiaj. Pozdrawiam, Błażej z Warszawy.
1: Dziękuję. Kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? 2244430 za najciekawsze zgłoszenie. Po 12 dzisiaj oddam świetny termos Radia Złote Przeboje. Do tej pory rozmawiamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Reklama.

Wciąż Was zapraszamy. Mało tego, mamy dla Was bilety na koncert Królowie Życia Skawińskiej Tkaczyk w Katowicach, Hala Spodek, 18 października. Bawić się można na naszej stronie, dołączając do tego konkursu www.złoteprzeboje.pl. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. Takie mamy zadanie. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dzwonimy do Was. Dwoma biletami nagradzamy na koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej, a na tym koncercie utwory, które, no cóż tu dużo mówić, stały się hymnami pokoleń. Kochamy bowiem pana Skawińskiego i pana Tkaczyka na zawsze. Kombi na kolejnym koncercie w Katowicach. W Radiu Złote Przeboje teraz Roxette.

0: Za 5 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Posłuchajmy sobie najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z naszych miast.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
11: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Łódzki działacz lokalny zarzuca holdingowi Łódź wyprowadzenie publicznych pieniędzy. Na kanale Kajetana Półtoraka pojawił się film o tytule Czy holding Łódź okrada łodzian? Jakie są jego zdaniem powody do większego zainteresowania się działalnością spółki?
13: Taką główną tezą, którą stawiam, jest to, że po prostu ta spółka jest nietransparentna. W sensie, że nie wiemy na co, jak wydaje kasę, jak pożytkuje ją.
12: Nagranie w serwisie YouTube obejrzało już kilka tysięcy użytkowników. Rozpoczęła się natomiast 10. edycja Dni Seniora w ZUS, poświęcona między innymi dezinformacji i internetowym oszustwom. Spotkania pod hasłem Senior mówi, sprawdzam, będą odbywać się przez cały październik. Eksperci będą mówić o tym, jak rozpoznawać fałszywe informacje, zmanipulowane treści i próby wyłudzenia danych lub pieniędzy. Natomiast w niedzielę na Starym Rynku odbędą się obchody Światowego Dnia Zwierząt. Początek wydarzenia zaplanowano na 12, a udział jest bezpłatny. Na miejscu będzie można zobaczyć między innymi jeże z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gołębie pocztowe, pszczoły i ptaki ozdobne. Podobne.
1: Radio Złote Przeboje.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
12: Do końca dnia dzisiaj w Łodzi na słońce szanse mamy raczej niewielkie. Będzie ono pojawiać się gdzieś między chmurami, no ale nie będzie to na pewno słoneczne popołudnie. Co innego jutro. Wtedy w prognozie widać zdecydowanie więcej słońca i ma być też trochę cieplej, bo dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni, a jutro widać już 23, może nawet 24. Wiatr dzisiaj będzie mógł nam się nieco jeszcze dawać we znaki. Jutro ma być spokojniejszy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane Gosia Kościelniak. Zaczynamy z Belindą.

Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyty list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu, wrócimy i podsumujemy temat łączący się z dzisiejszym Dniem Polskiej Muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: Po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, w jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: Ho, ho, wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście z nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach. On tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

Alan Parsons Project uwielbiam. A zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała ta praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road. I tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. Miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road. The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przeboje. Melanie C.

Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak wam ona w duszy gra. Rok Mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy.

teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: kończą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Drożejące paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet trzykrotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
3: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłości sezon letni, który będzie bardzo trudny.
2: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwacje. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża ceny dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
4: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
2: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. 6 tysięcy złotych grzywny za urwany balkon. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał 47-letnią kobietę zarządzającą nieruchomością przy ulicy Przemysłowej za budowlane zaniedbania. Dwa lata temu z drugiego piętra budynku runęła tam konstrukcja. Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i nie będzie się w tej sprawie odwoływać. W Łodzi można dziś sięgnąć po skarby z teatralnej szafy. Trwa wyprzedaż kostiumów, którą zorganizował Teatr Muzyczny. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli, mówi Anna Korzon, wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
5: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
2: Akcja potrwa do godziny 16.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: jaka jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć. No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć, a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.

Oj, jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, przed nami Mr. President. Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam
1: sam
0: cię,
1: nie wiem,
0: dzień
1: co,
0: dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
8: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
9: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki, jego prawnika, wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
10: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
9: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. Trzy osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
11: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
9: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: W sercu Madrytu cały czas przybywa namiotów protestujący studenci, wypełniają już cały plac Puerta de Sol. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Fala protestów wybuchła tydzień temu po kontrowersyjnej eksmisji 87-letniej kobiety, której nowy właściciel, wykorzystując lukę prawną, podniósł drastycznie czynsz. Uczniowie mają bardzo ciężkie plecaki i są one pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko. A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
12: Szkoda gadać. Oj, czuję, czuję. 8 lat, na to przyzwyczajony jestem.
13: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staram się odkładać podręczniki do szafek.
9: A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno dopadać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Lady Bang, a teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer Uno i Tora Tora Tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie no dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć. No właściwie to do maja 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Punk, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true.
2: To prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce. W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. A za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać, powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
7: 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
8: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Staszec.
9: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Stan silnego pobudzenia psychoru. Ruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
9: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
8: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID. Na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
11: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
8: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym roku. Rok akademicki już się zaczął, na rynku jest dużo mieszkań dla studentów, ale uwaga na oszustwa, przestrzega wynajmujących Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
12: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
8: A jeśli chodzi o kaucję zwrotną, to na ogół jest ona równa wartości jednego miesięcznego czynszu. Z kolei we Francji kolejny dzień protestują licealiści. W samym Paryżu ich działania zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie domagają się m.in. dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Mimo swojego imponującego wieku, jak mówi, pracuje, bo chce. Pani Maria, która ma 100 lat, zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
13: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
8: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
14: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie kulturalnego planu na najbliższe dni, to Łódź ma kilka propozycji, przy których trudno się nudzić. Zaczynamy dzisiaj o 20.30 w Teatrze Muzycznym. Na scenie wystąpi Olka Szczęśniak z programem Wybryk Natury. To stand-up przeznaczony wyłącznie dla dorosłej publiczności. A jutro o 17.30 można będzie zwolnić tempo, bo w Centralnym Muzeum Włókiennictwa odbędzie się joga w muzeum. Zajęcia są skierowane do początkujących, a uczestnicy będą ćwiczyć w niemal 200-metrowej sali. Wystarczy zabrać własną matę, a na miejscu dostępne będą koce. Przez cały weekend centrum uwagi przejmie OFF Piotrkowska, która świętuje 15 urodziny. W programie między innymi improwizacja, muzyka, kulinarne atrakcje, zlot klasycznych samochodów i oczywiście urodzinowy tort. Najwięcej wydarzeń zaplanowano w sobotę, a finał całego weekendu w niedzielę.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
7: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem. Come on, yeah.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.

0: Is this love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rosati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej, bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką. Jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można. Niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz. O.

0: czuł się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przeboje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paola i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Fitted The Lions Sleeps Tonight tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
11: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
10: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie 3. odsłony programu ceny paliw niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. Christina Weick miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elewira Kozłowska.
12: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
10: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
13: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
10: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
0: Natalia Dobrowolska. W sobotę od 10 do 17 skarby z teatralnej szafy. W magazynie Teatru Muzycznego przy Wierzbowej 46A ponownie otworzą się wieszaki pełne kostiumów z teatralnych spektakli. Do kupienia będzie około 400 kreacji. Przenosimy się teraz do EC1. We wtorek o 18 rozpocznie się kolejny semestr Akademii Kina Polskiego. Spotkanie będzie składało się z wykładu oraz projekcji filmu. Na początek zaplanowano Fuchę Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku. A wykład poprowadzi Jakub Majmurek. A jeśli po filmie nadal będziecie mieli ochotę na emocje, tego samego dnia o 20 warto zajrzeć do pubu Goblin. Tam odbędzie się spotkanie twórców i testerów gier planszowych Protypy Prototypy. To wydarzenie dla osób, które chcą nie tylko grać, ale też sprawdzić nowe pomysły i podzielić się swoimi opiniami.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pogoda.
9: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla Was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska. A teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of Confusion.

To jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios, bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
2: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
2: A flat white?
4: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
15: W sumie najlepszy jest.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a słońce oczywiście zachodzić będzie coraz wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć Złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szemudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu, no i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie OMD.

0: co nasz ukochany zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu ponownie. No wygląda na to, że zaczynają się braki, ale nie paliwa.
1: Tak, gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować, więc nie tylko paliwo mamy drogie, a miód będzie jeszcze droższy, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Reklama.
8: 1 października w kalendarzu, czwartkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 17. Czas na sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak.
9: Zmiana zarzutów po śmierci policjanta postrzelonego w Kraśniku Górnym. Koniec alarmu nad Bałtykiem, plaże znowu otwarte po wycieku. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. Zmiana zarzutu dla podejrzanego po śmierci policjanta na Dolnym Śląsku. 33-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza usłyszał teraz zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym. Grozi teraz mężczyźnie dożywocie. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej. Orlen obniżył ceny hurtowe, tymczasem kierowcy szukają oszczędności jeszcze gdzie indziej. Zamiast kupować jedzenie w trasie, biorą na przykład je z domu.
10: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
11: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuje najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
9: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
12: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
9: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Rekordowy sezon z kolei na Sopockim Molo. Od kwietnia do końca września bilety na drewniany pomost kupiło ponad 1 100 000 osób. To o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku, a największe tłumy spacerowały tu w sierpniu.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Jutro pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie pod wieczór miejscami słaby deszcz. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu. Oczywiście sprawdzałem też prognozę na weekend, no i wygląda na to, że jak na razie nic się nie zmienia, na szczęście. Pogodnie, słonecznie w sobotę i niedzielę, no i ciepło do 25 stopni. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje, zawsze. Za chwilę Kylie Minogue, Stevie Wonder, pojawi się też dawno niesłyszana Shade. No a teraz zespół, który celebruje 40-lecie z tej okazji w październiku, koncert na Torwarze Europe.

To zespół Ace of Base, a wcześniej też zresztą ze Szwecji zespół Europe i nasz ukochany utwór, czyli The Final Countdown w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi, jak to będąc małą dziewczynką w czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, a w radiu było smutno, kiedy słyszała Europe, The Final Countdown, rzucała wszystko i biegła oglądać i słuchać. No chyba każdy tak miał. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, 10 minut po 17. Już za chwilę ktoś dowie się, że idzie do kina na film Lalka. Jak wam poszło z zadaniem aktorskim? No to sprawdzimy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje

0: Pięknie szadę w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra, nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany, pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Wokulski, żaden majątek, żadne kamienice nie są warte tej pustej porcelany. Mocią, panie Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
7: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
12: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej pływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Gorący lipcowy wieczór, Ricky Martin w ostatnie wakacje w Krakowie. No, o tym koncercie pewnie jeszcze długo będziemy rozmawiać. A propos koncertowych wiadomości, no to mam dla was same wspaniałości. No, jak się ładnie zrymowało. Po 18 bilety na koncert, który zdarza się chyba raz na pół wieku, nawet nie chyba, 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W tym tygodniu zapraszamy was gorąco do Katowic. Bilety ma dla was Mariusz Stelmaszczyk, ale nie tylko bilety, niespodzianek będzie zdecydowanie więcej. Cała muzyka po godzinie 18, no a my słyszymy się jutro. Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło, do piątku.

0: Czy można być gwiazdą rocka i neurologiem? Absolutnie tak, czego dowodem jest Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, 18 tuż, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu oraz co z pogodą, bo ona ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo łaskawa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Godzina 18:00, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogoda.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
16: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
15: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Pogoda.
18: Jutro pogoda praktycznie taka sama, a nawet jeszcze więcej słońca. Na północy 20 stopni, 21 w centrum, 22 na południu, a na zachodzie nawet 23 i 4 stopnie.
19: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Obiecuję mnóstwo świetnej muzyki, m.in. będzie Lombard. Zagram zespół Beach Boys, a teraz czas na zespół Pet Shop Boys. Miniony weekend minęło 33 lata od wydania płyty, na której znalazł się właśnie ten kawałek. Go West!

żeby się jakoś specjalnie nie zanudzić, jeśli stoicie w korkach, no to też humor można sobie poprawić. Kokomo, Beach Boys w radiu, złote przeboje. No a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się 18 października, wtedy w Katowicach zagra Tkaczyk i Skawiński, królowie życia, 50 lat na scenie. Będzie to naprawdę świetne muzyczne wydarzenie. A w jaki sposób możecie się tam pojawić? Otóż trwa nasza zabawa, królowie życia w radiu złote przeboje. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia, więc piszcie na radiozłoteprzeboje.pl i jeszcze dzisiaj szansa, żeby zgarnąć wejściówki, bo do kogoś z Was na pewno zadzwonię. A teraz Lombard, taniec pingwina na szkle.

0: Lata 80. i 90. są naprawdę nam bardzo, bardzo bliskie, czego dowodem był przed chwilą w Radiu Złote Przeboje ten kawałek. No, okazuje się, że Rod Stewart od pewnego czasu nuci sobie tę piosenkę.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo.
0: Otóż ten świetny wokalista ogłosił prawdopodobnie ostatnią wielką trasę koncertową w swojej karierze. Muzyka, który jest wielkim pasjonatem modelarstwa kolejowego, a w jego domu znajduje się gigantyczna makieta przedstawiająca amerykańskie miasto z lat 40. W przyszłym roku też nie zapomni o Polsce, bo w lipcu przyszłego roku zagra w Krakowie. Ale spokojnie, Rod Stewart nie idzie na emeryturę, nie wyklucza w przyszłości pojedynczych koncertów, ale miejcie na uwadze, że w przyszłości może być o to nieco ciężej, żeby pojawić się na jego koncercie, zwłaszcza w Polsce. Rod Stewart, już teraz Do You Think I'm Sexy?

0: kawałek, który idealnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. Moloko w radiu Złote Przeboje, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Kasia Kowalska, czy też zespół Backstreet Boys.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: żeby się
1: taniej miało, euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
24: Kogo?
23: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
24: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
23: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
24: Tak, jest posterunkowy Cezary.
23: No, więcej na szkłomazgon.pl.
24: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
23: I Cezary Pazura.
25: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
26: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
27: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
28: A w dodatku można go podać również na noc.
27: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
26: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
29: W Japonii
0: Niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy, hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską w Warszawie. Zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, a za stworzeniem tego zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których też szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiednich osobowości i chemii między muzykami. You.

No i udało się, na castingu wyłowiono 5 chłopaków, a każdy z nich miał swoją rolę, niczym współcześni muzycy K-popowi. No bo Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał też zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem, Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w tej grupie. No i w ten sposób narodził się chyba najbardziej ikoniczny boysband w historii. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Polski, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Kasia Kowalska, to co dobre.

0: Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru Fine Young Cannibals. Natomiast, proszę Państwa, ja dobiłem się, właśnie, czy dobiłem się, halo, halo, do Katarzyny?
1: Tak, halo.
0: Katarzyna, Katarzyna skąd?
1: Z Warszawy.
0: Katarzyna z Warszawy. Powiedz mi w takim razie, bo ja tutaj mam taką ściągę i ja wiem, co napisałaś, jeśli chodzi o królów życia, no ale właśnie, jak to opisałaś w kilku słowach? Z czym kojarzą ci się królowie życia?
1: Nieustanną zabawą.
0: Nigdy się nie kończy.
1: No nie, raczej nie.
0: Nie, raczej nie. Dobrze, rozumiem. A czym ona się objawia?
1: Raczej, no, wystarczy grupka osób, spontan i jedziemy.
0: I dobra muzyka, tak jest. Na przykład,
1: dobra muzyka.
0: Na przykład taka muzyka w postaci Skawińskiego i Tkaczyka, bo panowie mają swoje 50-lecie i koncertują i niebawem, bo 18 października zagrają swój koncert w Katowicach, na którym się na pewno pojawisz. To od razu mówię.
1: Aha.
0: Zadowolona?
1: No, owszem, nie spodziewałam się.
0: Nawet słyszę, bo to takie wysokie rejestry nawet w głosie się pojawiły bardzo.
1: Nie, bo się nie spodziewałam, pisałam to troszeczkę tak kosztem zabawy, a nie tak, żeby cokolwiek wygrać.
0: Czyli można teraz wśród znajomych na takiej imprezie powiedzieć, że te konkursy radiowe to wcale nie są takie zmyślone, oni naprawdę dzwonią potem.
1: Zdarza się.
0: A to jeszcze pewnie jakiś casting będzie, czy już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą na taki koncert?
1: Pewnie męża.
0: Pewnie męża, ale tutaj słyszę, że niepewność w głosie. No dobrze, to
1: no
0: już...
1: No bo mąż nie wierzy.
0: A, mąż nie wierzy, dobrze. To jak bilety dojdą, to może uwierzę, a proszę sobie to przedyskutować w takim razie przez ten czas. Więc gratuluję, Katarzyno, miłej zabawy wam życzę w takim razie.
1: Dzięki serdeczne w takim razie.
0: Bardzo proszę. I taką radość to ja lubię. Zresztą dzisiaj po 19 będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć wejściówki na koncert Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. A w jaki sposób je zgarnąć, no to szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl.

Taki kawałek, że można się rozpłynąć nie tylko w Warszawie. Beata Kozidrek w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę obiecuję, że będzie też mnóstwo świetnej muzyki. Między innymi Michael Jackson, a także coś do pobudzenia. Lambada.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama.
13: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
17: Póki co mamy naprawdę bardzo przyjemną, słoneczną i ciepłą jesień i jutro się to nie zmieni. Jutro 20 stopni w Trójmieście, w centrum 21 i na południu 22.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Do weekendu coraz bliżej, w Radiu Złote Przeboje też nie zabraknie takiego około weekendowego nastroju, tym bardziej, że gram dla Was Lambadę w tej chwili. Mariusz Telmaszczyk, kłaniam się ponownie.

wokalistka, która zaczynała w tym samym miejscu co Kylie Minogue czy też Jason Donovan. No oczywiście chodzi o Australię, ale też serial Sąsiedzi, który był bardzo, bardzo popularny. Natalie Imbruglia. Natomiast proszę Państwa, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to możecie poratować się aplikacją Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Wtedy na pewno będziecie blisko swoich artystek, artystów i ulubionych zespołów. No teraz czas na faceta, który, no kiedyś były takie plotki, że mógłby być nowym wokalistą zespołu Queen, ale ostatecznie do tego nie doszło. Świetny George Michael teraz.

0: Nasze rendezvous, a więc zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje podczas czwartkowego wieczoru, a z kolei w Radiu Złote Przeboje już teraz Słoniek Staszczyk, który tak opowiada o Patti Smith.
1: Nigdy nie wstydziła się swoich inspiracji, jest też fanką Stonesów. Dorastała w takim czasie, że wiesz, no jednak my mówimy tu o końcu lat 60., no bo zadebiutowała chyba w 73 albo 4 roku, jak przyjechała do Nowego Jorku. No reprezentuje ten cały nowojorski nurt. Wiadomo, Nowy Jork jest miastem amerykańskim, a nie do końca. I trendy europejskie są tam zawsze trendy. Absolutnie się w to wpisała, tak jak cały ten intelektualny rock'n'roll, David Byrne, Talking Heads, oczywiście Lou Reed. Absolutnie, no po prostu postać przez duże P, no przede wszystkim kolejna osoba, która pokazała, że rock and roll to nie jest jakaś zabawa dla buraków. Po prostu, że nie obrażając nikogo, że to jest też coś dla duszy.
0: A i talenty, i świetne piosenki będziecie mogli podziwiać w przyszłym roku w Polsce. Tak jest, bo Patti Smith przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air w Gdyni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo zacne przyszłe lato. Natomiast na pewno też tam pojawi się ta piosenka Because the Night. Dajcie głośniej.

0: Człowieka, który kocha życie, który kocha zabawę, więc Robbie Williams niedawno był w Argentynie, dokładnie w Buenos Aires, i wychodząc z hotelu napotkał grupkę 30-40 fanów i oprócz tego, że rozdał autografy, to też zrobił dla nich krótki akustyczny koncert, więc wszyscy mogli się zabawić i taką spontaniczność to ja naprawdę bardzo, bardzo cenię. Za chwilę będzie na pewno grupa Aha, a także Queen w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
4: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
10: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
11: Do środy bombonierka Toffee Fee. 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.

0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Poznaliśmy już na

0: To był w ogóle najlepszy głos w historii rocka, w historii muzyki. No myślę, że znalazłbym parę osób, które by to potwierdziło. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Krzysiek Kyski, bas zespołu Big Cyc, opowiada o sobowtórze Freddiego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, o dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów, to są świetne kompozycje, ale są trudne, po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddie, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Weekend powoli się zbliża, więc podczas karaoke na przykład pamiętajcie, że może lepiej nie brać się za piosenki też Whitney Houston. Natomiast w Radiu Złote Przeboje, aha, dajcie głośniej.

0: w Radiu Złote Przeboje Army of Lovers podczas tego czwartkowego wieczoru, a ja dobiłem się w tej chwili do Daniela, tak? Halo, halo?
1: Dokładnie tak, witam.
0: Danielu, skąd jesteś? Opowiadaj.
1: Z Zabrza.
0: Zabrza, no dobrze. A jeszcze tym bardziej opowiadaj, co napisałeś, bo ja tutaj mam tą ściągę, więc tutaj mogę to sprawdzić. Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Ale z tego, co pamiętam, mogę pomylić, ale jakąś świetną muzyką i świetnym tekstem. Na pewno użyłem jakichś innych słów,
0: bardzo
1: ale...
0: dobrze, a to bardzo dobrze pamiętasz. No świetna muza i mądry tekst, więc powiem ci tak, no Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie wystąpią w Katowicach 18 października i między innymi będziesz tą osobą, która ich zobaczy.
1: Super, rewelacje, bardzo się cieszę.
0: To jest też bardzo w twoje gusta wpadający koncert?
1: Dokładnie tak. Kombi to jeden z moich ulubionych zespołów polskich.
0: To nawet nie musisz chyba się za bardzo jakoś odświeżać przed koncertem, nie? Wszystko już pewnie znasz.
1: W zasadzie tak, ale na pewno sobie posłucham jeszcze też wcześniej.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Nie, myślę, że zabiorę z sobą żonę, jeżeli tylko wyrazi zainteresowanie.
0: A no, wypada zapytać najpierw żonę, to fakt.
1: Zdecydowanie. Nie, to jest jedyna tutaj możliwość z mojej strony. Dokładnie.
0: No to ja się w takim razie cieszę już na zaś. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę zacna impreza, więc miłej
1: ja
0: zabawy.
1: Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się w takim razie. Hej, hej.
1: Dzięki.

Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i za chwilę oczywiście świetna muzyka na wieczór, żeby się zrelaksować. Między innymi pojawi się Kaja czy też Sissy Catch, a także gość w programie Cała Muzyka. Porozmawiam z wokalistką Anną Rusowicz.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną dzisiaj Anna Rusowicz, hej, hej.
10: Cześć, Mariusz.
9: Zauważyłem, przeglądając rozmowy z tobą, ale w ogóle rozmowy z kimkolwiek, że mamy ogromną tendencję do tego, żeby pytać o złe rzeczy, no takim nastawieniu, jak się masz, ale na zasadzie, że czekając, czy już jest lepiej, czy coś jeszcze, więc chciałem tę rozmowę zacząć się trochę inaczej, żeby nie było tego właśnie takiego złego nastawienia. Co obecnie sprawia ci największą radochę w życiu? Co cię kręci? Co cię jara? Naturalnie obok muzyki.
10: Właśnie chciałam powiedzieć muzyka. I wyjąłeś
9: stwierdziłem, że to będzie
10: pewnego rodzaju argument teraz.
9: Tak.
10: Wiesz co, co mnie kręci? Macierzyństwo mnie kręci. Mhm. Uwielbiam być mamą mojego synka. Mhm. Myślę, że się po 40 zaczęłam naprawdę grubo zastanawiać, co dalej ze swoim życiem, w jakie ukierunkować. Dużo wzięłam na swoje barki, ale jestem zadowolona, bo jak człowiek po prostu stestuje siebie, sprawdzi siebie na różnych polach, to się robi silniejszy i od razu jakoś tak mam poczucie sprawczości. Mam poczucie, że mogę dużo w swoim życiu zrobić, jeszcze zdziałać, przede mną jeszcze trochę sił jest, więc mam pewne plany, marzenia. One nie są jakieś spektakularnie wielkie, ale wydaje mi się, że one są po prostu do zrobienia, więc ja jestem dość metodyczna i pragmatyczna, chociaż jestem zodiakalnym baranem. Dużo w tym zapału, impulsu.
9: Jestem czasami rybą, to podobno marzycielem.
10: Tak, wśród ryb było najwięcej właśnie alkoholików, marzycieli, osób chorych psychicznie.
9: O, super. Na razie, jeśli chodzi o mnie, zgadza się marzyciel.
10: Ryby były dwie, Judasz i Jezus, obie płynęły w różnych kierunkach.
9: Dobrze, to już nie pytam, o więcej znam swoją przyszłość, dzięki. Ale powiedziałeś o tej sile, czerpiesz ją z macierzyństwa, z muzyki, bo wydaje mi się, że też... To jak kiedyś właśnie powiedziałaś, że jak byłaś malutka, to chciałaś zostać stripteaselką.
10: Pamiętasz to?
9: Tak.
10: To, no że... nie zostałam.
9: No nie.
10: Kurczę,
9: ale...
10: nie wiem, co poszło nie tak.
9: Ale metaforycznie trochę tak.
10: No trochę tak.
9: W tym zawodzie...
10: W ogóle, taki artystyczny.
9: Tak, w ogóle w artystycznych zawodach jest tak, że co z siebie pokazujesz, co z siebie ściągasz, jeśli to jest
10: nawet
9: autentyczne.
10: Nawet nie trochę. Ja myślę, że w moim przypadku, jak ja wybrałam taką drogę autentyczności i prawdy, muzycznej prawdy, no to kompletnie się jakoś tam odsłaniasz.
9: Tak.
10: A ja już sobie naprawdę dałam spokój z tym, żeby ubierać pewne rzeczy w konwenanse, więc walę prosto z mostu i już przestałam nawet przepraszać za to. Jeżeli coś piszę, to na pewno to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy, które mnie dotknęły albo dotknęły osoby z mojego otoczenia. Tak jak zacząłeś audycję, żeby nie mówić o rzeczach przykrych, a ja jestem mistrzynią też opowiadania rzeczy trudnych, ale w dość taki przyswajalny sposób muzyczny. Nawet dość wesoły, bym powiedziała, że znajduję w tym optymizm.
9: ta też wrażliwość, która jest też w rzeczach, które tworzysz, i w ogóle wydaje mi się, że uprawiając jakąkolwiek sztukę, ta wrażliwość musi być, chociaż tak mi się też wydaje, że w ogóle człowiek musi być jakoś tam wrażliwy, ale też się zastanawiam, czy na przykład to wykształcenie psychologiczne też nie sprawia, że umiesz podstawić sobie granice, żeby nie przekroczyć pewnej bariery.
10: Powiem ci, ten surfing, ten balans taki, który się uprawia między życiem prywatnym a sceną, tak, on się zaciera i to chyba jest w sumie najtrudniejsze, bo ludzie, którzy chodzą do pracy, zamykają drzwi pracy, przychodzą do domu, starają się nie przynosić pracy do domu, i to jest zdrowe. W naszej pracy, gdzie zaciera się granica między naszym życiem prywatnym a pracą zawodową, to się po prostu na maksa gdzieś tam wszystko mieli. Strasznie ciężko te emocje poukładać, zwłaszcza jak się wraca z koncertu, te lądowanie też jest bardzo trudne, prawda? Bo cały czas pracujesz na takich wysokich emocjach. Więc jak lądujesz, prawda, no to jakiś tam czas zajmuje ci to wyciszenie. Tak samo, czy praca z popularnością, czy to, no jednak ten zawód ma jakieś swoje cienie i blaski. Natomiast ja, moje pierwsze studia, to była Akademia Medyczna, ja miałam w sumie zostać lekarzem, ale nie zostałam, skończyłam psychologię i tak się śmieję, że jestem lekarzem dusz. To były bardzo potrzebne studia w moim przypadku, dlatego że ja łączę świat psychologiczny ze światem muzycznym. Nawet prowadzę taki cykl Artysta na kozetce, gdzie ze swojego doświadczenia też jakoś staram się pomóc artystom, którzy... Bo to ja uważam, że wiesz, podobnie jak z psychologią sportu. Tu jest cały czas też praca z porażką, praca z wynikiem.
9: Presją.
10: Presją, odrzuceniem.
9: Tak.
10: W świecie dokładnie artystycznym jest podobnie.
9: To jeszcze sobie pomyślałem, że tą rzeczą, która cię nakręca tak mega, mega pozytywnie, też mi się wydaje, to jest moda.
10: Tak, ja bardzo kocham w ogóle... Wiesz co, wydaje mi się, że ten moja nisza, lata 60., 70., to w ogóle... Do tego możesz wszystko wrzucić. I motoryzację, i modę, i muzykę,
9: tak,
10: i w ogóle myślenie o świecie, ideologię, filozofię. To możesz naprawdę, to jest taki miks różnych fajnych tematów.
9: To do tych miksów to ja ci powiem, że zaraz wrócimy, bo jeszcze tutaj mam pewną rzecz a propos jeszcze tej mody, bo chciałem trochę tutaj podpytać, bo co by nie mówić, wydaje mi się, że akurat tutaj zapytam osobę odpowiednią a propos tego wątku. Anna Rusowicz dzisiaj naszym gościem i zaraz w Radiu Złote Przeboje do was wracamy.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Anna Rusowicz również w Radiu Złote Przeboje jest. Tu się nic nie zmieniło. A jeśli chodzi o muzykę, ty ciągle szukasz? Bo przed naszym spotkaniem trochę sobie wróciłem do muzyki, wróciłem sobie też do płyty i projektu, który bardzo lubiłem. I takie miałem zawsze po cichu myśli, żeby usłyszeć kolejną płytę, czyli Nixis. Mhm. Bo strasznie mi się podobało to połączenie.
1: Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ta płyta była bardzo... Z jednej strony mi na tym zależało, żeby ona była niewidzialna. Mhm. Ja bardzo chciałam. Tak. Ja uzyskałam ten efekt.
0: Ja pamiętam, bo, jak to było.
1: A z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, po tylu latach jak sięgam po tę płytę, ona jest po prostu genialna. W sensie ja jestem dużym krytykiem własnych rzeczy. Mhm. Ale jak tylko włączam płytę, czy ktoś przy mnie włącza mix, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam? Mhm. Że to tak genialnie brzmi, że te numery są w ogóle tak cały czas świeże i takie w sumie światowe. Nie wiem, ja chyba byłam w jakimś innym kosmosie. Byłam wtedy w ciąży, miałam więcej czasu i chciałam wyjść z pewnej szufladki, do której mnie włożono. Aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, ta szufladka jest naprawdę świetna i ja uważam, że ja w niej jestem świetna. Jeżeli chodzi o lata 60., 70., polski big beat, który cały czas z uporem maniaka będę promowała, bo to jest nasze dobro narodowe, kulturowo. Jesteśmy bardzo po prostu przykuci do tego, dlatego że wtedy dokładnie tworzył się cały rynek muzyczny, od podstaw. Więc ja będę o tym mówić, natomiast na tamtym etapie chciałam zrobić taki trochę skok w bok i...
0: Wiesz, jak Bowie śpiewał, Rebel.
1: Tak, i stworzyłam swoje takie alter ego, a propos Davida Bowiego, który też miał Ziggy Stardusta.
0: O, nie, jednego miał tam.
1: Dokładnie, i Jim Morrison, i wszyscy mieli swoje alter ego. Tak. I ja też postanowiłam mieć swoje alter ego i sprawdzić, jak to jest. No i wyszło super.
0: Mhm. Bo i zabawa
1: dobrze jest czasami odpocząć od Ani Rusowicz.
0: A masz w głowie na przykład kolejną jakąś taką woltę w muzyce? Ze swojej strony,
1: myślę,
0: czy nie?
1: Myślę, że... Czy ja jestem teraz na takim etapie, żeby zrobić jakąś rewoltę? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chyba się gruntuje. Mhm. Taka zaprawa się wytwarza.
0: Okay.
1: Bliżej mi jest teraz w ogóle do bluesa. Mhm. A że polski big beat też wyszedł z rhythm and bluesa, to idę w te kierunki, wiesz, blues, jazz, takie bardziej rootsowe.
0: Tak.
1: Dlatego, że ten mój głos też się tak, wiesz, osadził. Mhm. I te moje takie, w ogóle stałam się altem i to vibrato moje takie w tych dołach. Obniżył mi się ten głos i ja lubię to. Chciałabym gdzieś to, wiesz, w jakimś takim stylu pokazać to. No a w bluesie, no to jest idealny chyba gatunek do tego, żeby właściwie to wyrazić.
0: Prawda.
1: Prawda? Więc ja się gdzieś tam umacniam w tym. Zresztą zaczęłam grać ze świetnymi bluesmenami i oni też mnie jakoś tak tu kierunkują, żeby w tą stronę pójść. I oczywiście no, blues nie jest jakimś popularnym gatunkiem, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, ale ja już po prostu nawet nie patrzę. I wiesz co? I z drugiej strony, czy ja kiedykolwiek patrzyłam? No właśnie, więc robię to, co uważam, szukam dla siebie dróg. Wydaje mi się, że mam dzisiaj już taką pozycję, która... Ja już niczego nie udowadniam. Idę po prostu swoją drogą. Musiałam na początku udowadniać, skąd jestem, co robię i po co to robię. I trochę poprzepraszałam za rzeczy, których nie powinnam przepraszać. I czyją jestem córką, dlaczego jestem córką, czy miałam plecy, czy nie miałam pleców, czy miałam nogę, ręce. W ogóle bez sensu.
0: Tak, a to już jest taka pułapka, że niezależnie co robisz, zawsze w niej będziesz.
1: I dzisiaj... Myślę sobie, że już, wiesz, ja będę teraz ósmą płytę wydawała. Myślę sobie, że naprawdę ja zawsze, jak się do czegoś dorwę, do jakiegoś tematu, drążę żyłę złota, dopóki jej nie wyczerpię. Mhm. Znaczy, póki mnie to interesuje i uważam, że temat jest ciekawy, wchodzę w to i staram się na maksa z tego wyciągnąć, ścisnąć jak cytrynę. I przy każdej płycie tak jest. I to jest dla mnie fascynujące, że ja przecież tyle już tych płyt wydałam w różnym stylu, a to pojechałam do Nowego Orlanu, to zrobiłam płytę taką właśnie nowoorlańską, a to pojechałam tu, to wróciłam, to nagrałam taką płytę, pojechałam do Kalifornii, to taką płytę, I cały czas w obrębie tej mojej stylistyki ja cały czas mam nieograniczone źródło inspiracji. Uh-huh. Ktoś by powiedział, no nagrała płytę vintage'ową, to co teraz? Uh-huh. A ja cały czas mam w tym moim old school'u, wiesz, tyle rzeczy do eksplorowania.
0: Tak. Tam jeszcze można wygrzebać bardzo dużo z tych.
1: Dokładnie, ja sobie
0: z tej studni.
1: Kurczę, w ogóle, przecież ja jestem w ogóle wokalistką oldschoolową. To jak są wokalistki, nie wiem, jazzowe, które śpiewają standardy jazzowe, tak ja śpiewam oldschoolowe piosenki.
0: Tak.
1: Po prostu ja jestem oldschoolową wokalistką. Tyle.
0: A to bardzo dobrze, że też nawiązałaś do tematu czy do Nowego Orleanu i w ogóle wyjazdów, bo to o tym się z tobą porozmawiam za chwilę, ale to wrócimy. Ania Rusowicz, gościem Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: W Radiu Złote Przeboje Mariusz Stelmaszczyk obecny. W programie Cała Muzyka również dzisiaj gościni. Anna Rusowicz.
1: Jestem.
0: Kiedy pierwszy raz doszło do ciebie, że to, co robisz, nie tyle, że ma sens, tylko poczułaś się sławna, wiem, że to brzmi infantylnie. I pamiętam, że kiedyś o to zapytałem Duffa McKagana, basistę Guns N' Roses. I on powiedział: Mariusz, taki pierwszy moment, kiedy to odczułem, że jestem rozpoznawalny, sławny, bo kiedy poszedłem sobie do sklepu, jakiegoś warzywniaka, dyskontu, robiłem zakupy, jestem przy kasie, pani mi kasuje, pyka te produkty, a obok niej są gazetki. I jedna z tych gazetek to jakiś magazyn rockowy i on jest na okładce i cały sklep się na niego gapi i się czuje strasznie dziwnie. Czy miałeś coś podobnego?
1: O, na pewno było kilka takich. Wydaje mi się, że to zależy od tego, jaką komponentę mamy w sobie, co zostaje gdzieś tam, jaka potrzeba zostaje zaspokojona. Bo jeżeli my jesteśmy osobą, która ma tę potrzebę uwagi, atencji, no to my będziemy dumni.
0: Oczywiście.
1: My będziemy po prostu, wiesz, jak paw stali i chłonęli to. Natomiast jeżeli mamy taką potrzebę po prostu gdzieś tam, wiesz,
0: wycofania się, zamknięcia.
1: No to będziemy, to będzie król jest nagi, to będziemy stali i czuli się kompletnie, wiesz...
0: Sparaliżowani.
1: Różni są ludzie i różne mają potrzeby. Wiesz, Kurt Cobain kompletnie nie dźwigał swojej sławy. On by oddał wszystko, żeby nie być sławny. Z kolei no mamy... Marlę Rodowicz, która jest wszędzie i kocha to i powiedziała, że umrze na scenie. Są różni ludzie i różni artyści, którzy walczą o atencję, którzy chcą być cały czas wszędzie, bo scena to jest dopamina. Scena to jest dokładnie takie samo uzależnienie, jak każde inne.
0: A u ciebie jakie było?
1: Ja myślę, że ja staram się tak trochę zdrowo do tego podejść. To znaczy... Wiem, że konsekwencją tego, co robię, jest pewnego rodzaju rozpoznawalność, ale umówmy się, ja nie zdobyłam jakiejś takiej rozpoznawalności, że ja nie mogę wyjść na ulicę jak Dawid Podsiadło. Ja sobie spokojnie żyję. Jeżeli ktokolwiek nawet mnie rozpozna, to rzeczywiście jest to forma takiej sympatycznego pozdrowienia, to wszystko. Czasami oczywiście wejdę do sklepu, ktoś patrzy na mnie i na zasadzie chyba skądś ją kojarzę. Ale to nie jest jakoś w jakiś sposób ani przytłaczające, ani deprymujące. Jest to po prostu konsekwencją rzeczy, które robię. Ty też przecież jesteś w spotach reklamowych, radia, jesteś znaną personą jako dziennikarz. Tak musimy się z tym mierzyć. Świat mediów ma to do siebie, że po prostu no, nie schowamy się nigdzie. Będziemy na świeczniku, ale to też od nas zależy, ile z siebie damy, jak bardzo.

0: można by dodać. Kino Kinematograf ma 20 lat, 6 października te urodziny i tu będzie okazja, by spędzić czas oczywiście filmowo. O 16 klasyk w kinie, Windą na szafot. To jest film z 1958 roku. O 17.45 specjalny pokaz przedpremierowy filmu Najlepsza owsianka na świecie. To film z roku 2025. Później DKF Człowiek w zagrożeniu i Kino Muranów. Ten film to poruszający, przejmujący, piękny i ważny film. Zresztą część takiego cyklu francuskiego, dokumentalnego, mityczne kina, opowiadającego historie inspirowane kinami na całym świecie. Słuchajcie, generalnie dzieje się sporo, ciekawie, także w Muzeum Kinematografii w Łodzi, o czym informuję przy każdej możliwej okazji, zwracając uwagę na wydarzenia specjalne, na spotkanie z twórczością Wajdy, na film kanał, na obecność Roberta Więckiewicza. Mówiłem o tym, więc teraz przejdę już do kolejnych historii repertuarowych w kinie Charlie, tym razem tak jak obiecywałem, dlatego że jutro w sali studyjnej Lalka to hot hit, gorący hit Charlie. Mamy tutaj ten złoto-czerwony kotylion. W sali kameralnej m.in. Tony, Mistyczka, a także jeszcze Pedro Almodóvar i Gorzkie Święta, ten komediodramat hiszpański o 17.45. W sali klubowej Powrót, Requiem for a Dream z 2000 roku, a także Jest kura, Ostatni concierge i Odzyskany. Ja natomiast zwracam uwagę na jeszcze jeden film, no, który no, w pewien sposób też wraca do repertuaru, może nie po 25 czy tam nawet 26 latach jak Requiem dla snu, ale po krótkiej nieobecności, a to dobry film, Milcząca przyjaciółka, Francja, Niemcy, Węgry, film z 2025 roku o 13.20, to w sali klubowej. Jutro w sali Arte, Kura, a także Drugie życie i Kapitan ucieka, jutro też Charlie dla dzieci, w tym bloku Mira i Jak Bert to wszystko ogarnie. W sali studyjnej też Charlie dla dzieci o 14.20, Luna i Rozgadana świnka, a ponadto Ma to sens, Niebo nad Normandią i Nasz polski kandydat do Oscara, Ojczyzna, to o 18.10. W sali widzów też Lalka, tutaj zwracam uwagę, że ten film pojawia się także w ramach specjalnych pokazów z napisami, z angielskimi napisami. Warto pokazywać dobre polskie kino, warto interesować polską literaturą. Te osoby, które nie znają naszego języka, Łódź miastem otwartym, gościnnym, wielokulturowym, więc myślę, że chętnych znajdzie się mnóstwo. W sali zielonej Powiedz mi, co czujesz, Obcy, Hot Spot, a w sali czerwony dywan Birthday Party, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, zaproszenie, a także, no właśnie jutro, między innymi jak zostałam perliczką, Dalej Afryka, wstęp wolny o godzinie 20.
1: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM, co jest grane w Łodzi.
0: No, mógłbym nawet to podkreślić, słuchajcie, że zrobiłem elegancką pętelkę, dzięki czemu wracamy z kina na festiwal. Tak, Dalej Afryka. Festiwal Dalej, film, który o 20, jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to hot, hit, wstęp, wolny, przypominam i w imieniu Marcina Bałczewskiego z Domu Literatury w Łodzi zapraszam, bo generalnie tych wydarzeń, które będziemy mieli na festiwalu, jest dużo, dużo więcej i za chwileczkę do tej rozmowy wrócę. Natomiast teraz przypomnę, że dziś w trakcie czwartkowego wieczoru, co jest grane w Łodzi, jeszcze między innymi Teatr imienia Stefana Jaracza w Łodzi, zbliża się spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Będę mówił także o Igrzyskach Wolności. Mamy tutaj już mnóstwo informacji, więc na pewno po nie sięgnę. Klub Sportowy Fabrykanci zapraszają na najciekawsze wydarzenie sportowe w jesiennej Łodzi. No a teraz, jak już wspominałem, festiwal Dalej Odkryj Afrykę to od jutra do 4 października. Kolejna edycja, czwarta Festiwalu Literatury Podróżniczej. Afryka, jej bogata kultura, historie, to wszystko za sprawą spotkania z autorkami, autorami, bohaterem, też opowieści bardzo różnych, dramatycznych, złożonych, refleksyjnych, za każdym razem jednak prowadzących nas do Afryki. Przeszłość, teraźniejszość, no i niekiedy trudna i złożona, powiedzmy sobie, historia krajów afrykańskich. Do tego wszystkiego, no właśnie, warsztaty dla dzieci, pokazy filmów afrykańskich, które jak wszystkie wydarzenia na Dalej są po prostu darmowe, podkreślają to organizatorzy. Start jutro, Zwierzęta Afryki o 18.00, opowieści z safari to spotkanie z Anną Olej-Kobus. A ze mną, no, pomysłodawca, twórca tego festiwalu. Marcin, kto jest odbiorcą tych wydarzeń? Bo myślę sobie, no, z jednej strony oczywiście ktoś, kto uwielbia czytać. Mówiliśmy

0: mówiliśmy o tym, no ale mamy też kino, więc ktoś, kto lubi oglądać, kto interesuje się sztuką filmową, ma szansę zobaczyć coś, czego nie ma już w repertuarze, coś, co być może nawet przemknęło przez łódzkie kina, ale teraz jest w odsłonie festiwalowej. Może odbiorcą i odbiorczyną są po prostu ludzie ciekawi świata, mający w sobie taką potrzebę jego odkrywania.
1: Wydaje mi się, że to są każde z tych grup, które wspomniałeś, czyli zarówno są to osoby, które zainteresowane są podróżami, ale po prostu też literaturą, a w tym roku także, mam nadzieję, też kinem. I wydaje mi się, że o to chodzi, żeby szeroko do danej grupy odbiorców docierać. Ja wspomniałem tutaj o tym spotkaniu dla dzieci, ale jeszcze warto wspomnieć, że mamy też warsztaty dla dzieci stworzenia masek afrykańskich. W sobotę o 10:30 każde dziecko może przyjść zrobić sobie maskę afrykańską, więc wydaje mi się, że to też jest ciekawe. A dodatkowo zawsze, jak co roku, będą przysmaki z Afryki, tym razem sprowadzane bezpośrednio, tak jak było wcześniej tam z Japonii czy z Australii, to będą jakieś takie nietypowe przysmaki każdego dnia dla osób, które przyjdą.
0: No, wiele smakowitych kąsków szykuje dla Was organizator w ramach zbliżającej się 4. edycji Festiwalu Literatury Podróżniczej. Dalej, ten przypomnę, od 2 do 4 października zaprasza Dom Literatury w Łodzi, Plaster Łódzki, Marcin, mój dzisiejszy rozmówca. No właśnie, to 4. edycja, mówimy festiwal młody, ale jednak z drugiej strony, ja wiem, że to jeszcze sporo czasu, bo jesteśmy przed 4. edycją, ale no z drugiej strony gdzieś tam na horyzoncie ta edycja 5. No ta 5. to też taki mały jubileusz, to będzie czas podsumowań, refleksji, ale Marcin, chcę cię zapytać też jako właśnie organizatora, bo myślę, że ze względu właśnie też na pełnioną funkcję nie może być inaczej, jak tylko no, wybieganie w przyszłość do tego stopnia, by już gdzieś myśleć o tym małym jubileuszu, o 5. edycji. Faktycznie tak jest, że ty możesz powiedzieć, 5. edycja będzie, na 5. edycji się spotkamy i o 5. edycji będziemy mówić odpowiednio wcześniej, by też na nią zaprosić.
1: No nie wiem, czy to będzie jubileusz. No tak, w sumie 5. edycja, to może by tak zrobić jubileusz jakiś ciekawy. Ale zobaczymy. Tak, ja mam pomysły na regiony, tylko to też wiąże się, tak wspomniałem, z tym dostępnością reportażystów, czy też podróżników i czasem trudno ich zebrać w jeden weekend. Tak, bo jak jeżdżą cały czas po świecie, to może się uda.
0: Nie, no myślę, że się uda. Marcin, no słuchaj, festiwal cieszy się już dużą rozpoznawalnością, renomą, więc ja myślę, że jakby coś, to trzeba przełożyć podróż, mimo że była planowana na przykład 10 lat temu, i przybyć tutaj po prostu do Łodzi na spotkanie z łódzką publicznością. To mówimy o jubileuszu, o 5. edycji. Marzy ci się już jakiś kierunek?
1: Jednym z takich destynacji, o którym się zastanawiam, to jest Środkowa Azja, więc to jest też takie dość nietypowe, a drugie może bardziej dostępne i bardziej opisana, to jest Ameryka Południowa. Tu akurat jest dużo publikacji, wydaje mi się, i jest bardzo znany ten teren, więc no zobaczymy.
0: No zobaczymy. Oczywiście, słuchaj, ta odpowiedź jest dla mnie więcej niż satysfakcjonująca, więc ja od razu powiem ci, dlaczego podstępnie zapytałem o 5. edycję, bo chciałem znać plany, wiesz. Jeżeli one już są tak zaawansowane, no to ja nie mam wątpliwości, że ta 5. edycja się odbędzie, że festiwal będzie w Łodzi kontynuowany i będzie edycja i 5., i 10., i 15., i 50. Ja to mówię, co jest grane w Łodzi tutaj, rozmawiając na różne tematy, różnych wydarzeń, różnych imprez, że szczególnie mocno trzymam kciuki właśnie za tę pierwszą edycję, za pierwsze edycje różnych wydarzeń, festiwali, spotkań, tego, co się ma odbywać cyklicznie w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale no tutaj też widzimy, że w Łodzi zdarza się tak, jak w przypadku Łódź Design Festival, nie odbyła się 20. jubileuszowa edycja. Prawda? Teraz będziemy zapraszać na edycję nazywaną 19,5. Ale wiesz, myślę o tym właśnie z taką troską i zainteresowaniem, bo jest to młoda impreza i jest bardzo atrakcyjna, bardzo ciekawa, fajnie się rozrasta i fajnie przyciąga ludzi i chciałbym po prostu, żeby przetrwała, wiesz? Bardzo jej kibicuję, kibicuję wam jako organizatorom, kibicuję nam jako publiczności, bo myślę, że takiej imprezy w Łodzi po prostu brakowało, o czym świadczy rosnące zainteresowanie i rosnąca publiczność, frekwencja, że jesteśmy zainteresowani. Ty zresztą no, działasz w przestrzeni łódzkiej kultury, masz wiele pomysłów, spotykasz nas z ich efektami tutaj za sprawą swojej działalności, no, nazwijmy to najszerzej, działalności, która związana jest właśnie z no, promocją czytelnictwa z literaturą.
1: No tak, i przy okazji już przygotowujemy, albo kończymy przygotowanie Festiwalu Puls Literatury, który odbędzie się w grudniu, więc to jest większa impreza, która zdecydowanie nas teraz tam wciąga i przy tym siedzimy. No i tak dalej jest jakby tak wstępem do tego Pulsu, na który zapraszam od 3 do 13 grudnia. Tym razem nie tylko w Domu Literatora, ale my w całej Łodzi będziemy się odbywać.
0: Super, to na pewno wszystkim powiemy, jeszcze sporo czasu do Pulsu Literatury. Póki co dalej to Festiwal Literatury Podróżniczej, ten od 2 do 4 października. Warto się przyłączyć.
1: Tak, szczególnie, że na wszystkie wydania naprawdę jestem wolny, czyli zarówno na warsztaty dla dzieci, na pokazy filmowe, na spotkania wszelkie od 2 do 4 października każdy może przyjść bezpłatnie. A jeszcze, jak wspomniałem, może jakiś poszacunek będzie. O,
0: proszę bardzo. No, generalnie proszę się częstować. Słuchajcie, cały program opublikowany, więc to ja przypomnę tak szybciutko. W piątek Zwierzęta Afryki i spotkanie z Anną Olej-Kobus, spotkanie z Maksem Cegielskim, a w sobotę warsztaty stworzenia afrykańskich masek dla dzieci. To także spotkanie z Izą Klementowską, spotkanie z Wojciechem Jagielskim, z Filipem Skrońcem. Wszystko poprowadzi Marta Szewczyk. W niedzielę spotkanie z Mariuszem Majewskim i Jarosławem Kocębą. Mówimy tutaj o książce Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa. W Łodzi pojawi się no i autor, i bohater tej opowieści, człowiek, który trafił tam, jak słyszeliśmy, do więzienia. Wszystko poprowadzi Mateusz Sidor. No i jeszcze o 16:00 spotkanie z Michałem Leśniewskim. Tu z kolei książka Jedność z różnorodności, zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki. Zatem festiwal dalej, po raz czwarty, Festiwal Literatury Podróżniczej od jutra do 4 października.
2: Ważne wydarzenia.
0: Oto kolejne bardzo ważne wydarzenie, czyli Igrzyska Wolności. No myślę, że tej imprezy przedstawiać nie trzeba. Z wielkim powodzeniem jest kontynuowana w Łodzi. No a to, o czym piszą do mnie organizatorzy, to znów podkreślanie i idei, no i faktu, że pojawią się znakomici goście i znakomite gościnie. Ikony walki o niezależność, tożsamość i wolność słowa. To okazja do tego, by spotkać naprawdę bardzo ważne nazwiska z bardzo różnych przestrzeni, słuchajcie, bo to z jednej strony Andrzej Poczobut, to Swietłana Cichanouska, to także no, Radosław Sikorski, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, osoby, które jak Martyna Wojciechowska zmieniają świat wokół siebie, inspirują, ciekawią, no, prowadzą bardzo różne działania i te, które poczuciem humoru wręcz, ale i krytycznym osądem rozbrajają rzeczywistość, która wymaga od nas uwagi, zaangażowania. Będzie Szymon Majewski czy Bartłomiej Topa. 180 spotkań, 13 scen, no i każdy, myślę, znajdzie dla siebie taką postać, której posłucha z zainteresowaniem i to wybierze ją bardzo świadomie, a dwa, coś, co warto podkreślić, tutaj zawsze jest ciekawie, zawsze jest interesująco, inspirująco, angażująco i to jest też okazja do tego, by lepiej poznać może także kierunek, myśl, ideę, jakimi kierują się inne osoby, także te, których na przykład do tej pory nie znaliśmy. Odbywający się już po raz 13 wydarzenie to największy w naszej części Europy festiwal idei, otwarty dla szerokiej publiczności, podkreślają organizatorzy. Tym razem wszystko odbędzie się w Łodzi pod hasłem Tech for Humanity. Ludzie świata nauki, kultury, polityki i biznesu oraz aktywne obywatelki i obywatele będą eksplorować korzyści i zagrożenia związane z rozwojem technologii. Jak zapowiada Błażej Lenkowski, to prezes organizującej Igrzyska Fundacji Liberté, technologie będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki i rozpatrywać w różnych kontekstach. Od podboju kosmosu, przez makroekonomię, geopolitykę i bezpieczeństwo. Po biznes, ochronę zdrowia, sport, kulturę, naukę i edukację, czy wychowanie dzieci. Festiwal rozpocznie się 23 października, to synchronizowałem wszystko już z moim złotoprzebojowym kalendarzem, będzie piątkowe popołudnie i na dobry początek spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Gośćmi specjalnymi gali otwarcia będą wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw praw socjalnych, umiejętności pracy wysokiej jakości oraz do spraw gotowości Roxana Minzatu oraz Sir Salman Rushdie, literacki gigant, nieustraszony intelektualista, no jeden z najważniejszych obrońców wolności słowa. Jak czytam, wieczór zwieńczy wręczenie medalu wolności. Organizatorzy nie zdradzają jeszcze nazwiska laureatki albo laureata. Natomiast tak, na niedzielne zakończenie, czyli 25 października, też szykuje się coś wyjątkowego. Zaplanowano spotkania m.in. kolejno z Martyną Wojciechowską, z Szymonem Majewskim, z Sofią Lebedową, Aks Polski. Nie wiem, czy kojarzycie z internetów. Pani Sofia pięknie porusza się w naszym języku, w języku polskim, sama nim wyłada perfekcyjnie, ale odkrywa takie smaczki, takie ciekawostki, takie skojarzenia, interpretacje, reinterpretacje znaczeń, arcyciekawa dekonstrukcja języka polskiego, słuchajcie, więc pani Sofia będzie w Łodzi, będzie rozmowa Cena Wolności z polsko-białoruskim dziennikarzem i publicystą, symbolem odwagi i walki o niezależność, prawa człowieka i polską tożsamość, Andrzejem Poczobutem. W programie dyskusje to o relacjach technologicznych, kultura, natura, technologia, człowiek, ludzkość. Słuchajcie, i tutaj kolejne gościnie, kolejni goście, tak naprawdę cała długa lista. To też między innymi, słuchajcie, o relacjach transatlantyckich. W przeddzień w sumie amerykańskich wyborów połówkowych, o Ameryce i relacjach transatlantyckich rozmawiać będą m.in. Annie Applebaum, profesor Katarzyna Pisarska, Janusz Reiter i Łukasz Pawłowski. Będzie okazja, by pomówić o Białorusi, liderka opozycji Swietłana Cichanouska, o Ukrainie, Natalia Melnyk, Tom Palmer i Violetta Paszutina, o erozji demokracji, o perspektywach dla liberałów, w dyskusji o niezwykle interesującym, ciekawym tytule. Czyli to będzie w dyskusji lewaczki z liberałką zmierzą się Magdalena Biejat i Magdalena Baran. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, Michał Boni, profesor Piotr Sankowski, Kamil Mirowski, Adam Sawicki, Maciej Bukowski, Michał Fedorowicz, Klaudia Jachira, Łukasz Pawłowski i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo długa lista, słuchajcie. Zdążę dorzucić jeszcze jakieś nazwiska. Michał Rusinek, Przemysław Czapliński i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nazwisk jest dużo więcej, a zakończę to tak, jak mówią organizatorzy, to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Do chwili rozpoczęcia igrzysk można się spodziewać nowych nazwisk i kolejnych spotkań w programie. A to program...
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To nasze czwartkowe wieczorne spotkanie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Słuchajcie, za chwileczkę frisbee, ale w naprawdę świetnej, może nawet nieoczywistej odsłonie. No bo to jest taka dyscyplina, która cały czas zyskuje na popularności. No oczywiście podobna sytuacja była kiedyś na przykład z curlingiem, a dzisiaj mówimy o curlingu jako o naszej dyscyplinie, łódzkiej dyscyplinie, bo Łódź to potęga w tej przestrzeni. Swój tor mają, no w sumie jeszcze całkiem nowy, no ale już znany, prawda? Myślę, że z tą dyscypliną może być podobnie. Porozmawiamy sobie za chwileczkę nieco więcej. Natomiast teraz w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM jeszcze proponuję wizytę w teatrze.
2: Ciekawy spektakl.
0: No tak, ciekawy spektakl się zapowiada, słuchajcie. No i będę miał dla was kilka informacji już powiedzmy 6 października wieczorem. W ten sposób, bo 6 października będzie próba medialna spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz. Więc dużo więcej będę mógł powiedzieć niż teraz, ale już teraz mogę powiedzieć, że to bardzo ciekawy spektakl, który znów bierze na tapet problem. I zadaję pytanie, kto nadaje ton teraz, zaraz, naraz o ADHD, normie i przymusie do stosowania? Premiera w Teatrze Jaracza zbliża się wielkimi krokami, będzie 9 października na małej scenie. Czy problemem jest ADHD? Czy może świat zaprojektowany tak, jakby wszyscy mieli działać w tym samym tempie, skupiać uwagę w ten sam sposób i równie skutecznie zarządzać swoim czasem? Gdzie jest problem albo co go wywołuje? Będzie prapremiera spektaklu w reżyserii i choreografii Dominiki Knapik ze scenariuszem i dramaturgią Patrycji Kowańskiej. Jak czytam w zapowiedzi tej realizacji teatralnej, neuroróżnorodność na dobre weszła do współczesnej rozmowy o tożsamości, psychice i społecznych normach. Dla jednych diagnoza staje się ulgą, językiem pozwalającym wreszcie nazwać własne doświadczenie, dla innych kolejną etykietą, modą albo powodem do podejrzliwości. Ujęcia są bardzo różne. Szczególne miejsce w tej debacie zajmuje ADHD. Słuchajcie, twórczynie tego spektaklu nie próbują udzielić nam jasnej odpowiedzi na któreś z zagadnień poruszanych, prawda? Bo wszystkie pojawiają się w kontekście tej realizacji. Kto naprawdę ma ADHD? To nie jest diagnoza, jak rozumiem, i też tego bym się nie spodziewał. Natomiast tutaj jest coś, co może was zainteresować, mnie osobiście tak, czyli kto ustala normę, do której mamy się dostosować i co się dzieje wtedy, kiedy troska zaczyna niebezpiecznie przypominać program naprawczy. Zepsułem się, prawda? Może takie wrażenie gdzieś w nas pokutować. Ktoś musi mnie naprawić, a może nie. Może dalej powinienem i mogę funkcjonować w ten sposób, chyba że, właśnie, jest bardzo szeroki temat i bardzo ciekawy zarazem. Spektakl przygląda się napięciu między ulgą a wstydem, potrzebą wsparcia a kontrolą, samoakceptacją a presją, by stać się bardziej produktywną, uporządkowaną i wydajną wersją siebie. Ten spektakl, ta realizacja, twórczynie pytają o świat, w którym właściwie wszystko można już zoptymalizować. Pracę, odpoczynek, sen, koncentrację, relacja, w końcu samego człowieka. To mi przypomina rzeczywiście o tym, w jakim świecie funkcjonujemy, w jakich trybach, jakich maszyn przychodzi nam się obracać, prawda? Kręcić w kółko, moglibyśmy powiedzieć, jak chomik, który biegnie w kołowrotku. Nie przesuwa się, ale cały czas pracuje, on cały czas jest w pędzi, on cały czas zużywa energię, on się męczy, ale nie dociera donikąd. To ciekawe, to refleksyjne, to głębokie, to pytanie o nas samych, którzy uczestniczymy, funkcjonujemy w jakimś systemie, prawda? Materiał do spektaklu powstawał również w dialogu z osobami, dla których doświadczenie ADHD i szerzej rozumianej neuroróżnorodności jest bliskie. I tutaj, jak czytam w zapowiedzi tego spektaklu, taką zapowiedź dostałem w formie tekstu z Teatru Jaracza w Łodzi. Patrycja Kowańska i Dominika Knapik prowadziły warsztaty z grupami fokusowymi w Łodzi i w regionie. Historie, obserwacje i doświadczenia uczestniczych i uczestników stały się jednym z punktów wyjścia do pracy nad scenariuszem. Na scenie fantazja o społeczeństwie, doskonale zsynchronizowanym, takim, w którym wszyscy funkcjonują według jednego rytmu, jednego modelu uwagi i jednej miary normalności. Odstępstwo można przecież skorygować, chaos uporządkować, a człowieka, który nie pasuje do systemu, odpowiednio wesprzeć. No właśnie, jest w tym pewna tajemnica. Jest w tym podejrzliwość. Dlaczego? Słuchajcie, to jest kolejne pytanie, które stawiają przed nami twórczynie, które postawimy sobie jako łódzka publiczność, kiedy pojawimy się na spektaklu. Tyle, że ta granica, warto dodać, między pomocą a dyscypliną okazuje się bardzo cienka, zaskakująca cienka. Teraz, zaraz, naraz jest jednocześnie listem miłosnym do chaosu i skargą na kult porządku, a może odwrotnie. To kolejne z pytań. Słuchajcie, zapowiada się bardzo ciekawie. Prapremiera 9 października o 19:00, druga premiera 10 też o 19:00 na małej scenie Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Po spektaklu 10 też spotkanie z zespołem twórczym, ze zespołem aktorskim. Tyle w Teatrze Jaracza, czy tyle z Teatru Jaracza na tę chwilę. Natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, kolejne bardzo ciekawe wydarzenie, także teatralne, a mianowicie październik, bo mamy w kalendarzu, październik w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Mamy tutaj wiele bardzo ciekawych wydarzeń, które jesienią dadzą nam możliwość, by fajnie spędzić czas, dobrze uczestniczyć w życiu teatralnym Łodzi, w życiu takim muzycznym. Będziemy mieli spotkanie z introwertykiem. Tak może troszeczkę a propos tego, o czym opowiadałem przed chwilą. Tym razem introwertyk, ale to Igor Kwiatkowski. Tak, to on właśnie ze swoim programem Introwertyk poruszać będzie także bardzo różne tematy na swój charakterystyczny sposób. 5 października, 6 Piwnica pod Baranami, koncert jubileuszowy na 70-lecie. 12 października Światowa Gala Muzyczna od Wiednia do Rio de Janeiro, a 19 Klimakterium i już jubileusz 20-lecia najlepszego spektaklu komediowego w Polsce. Później koncert 22 Anita Lipnicka i trasa jubileuszowa, to także gra w randki 25 nawet dwukrotnie, a 26 piękny jubileusz i ciekawy koncert Ania Wyszkoni, 30 lat. No i jeszcze Laboratorium Pieśni, premiera płyty Septem. Ciekawy projekt muzyczny, o którym jeszcze Wam opowiem, koncert 28 października o 19, więc tak, zdążę wrócić do tematu. Tak wyglądają te wydarzenia z imprez, nazwijmy to, gościnnych, natomiast repertuarowo w Teatrze Muzycznym w Łodzi, no między innymi na dobry początek października, tak było dzisiaj, ale tak będzie też jutro, 3, 4, 9, 10, 11, maraton z Drakulą. Za chwilkę także i znów premiera, to gala jubileuszowa, 17 października, potem 18, 18 też o 12, kolejny krakowski salon poezji i październik 2026, o którym jeszcze opowiem. Wraca także Tadek na tropach Minotaura, musical mitologiczny 28 października o 9, potem o 11 do teatrów i do muzycznego i generalnie do tej przestrzeni będę jeszcze wracał w najbliższym czasie, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Na teraz czas na sport.
2: Sport.
0: Ho, ho, ho, to się szykuje impreza. Słuchajcie, 24 i 25 października, więc zdążę jeszcze o wszystkim powiedzieć. Natomiast już dziś informuję, że to będzie 7. edycja turnieju Fabrykant. Wszystko organizowane przez klub sportowy Fabrykanci Łódź. No i w tym roku do Łodzi przyjedzie 10 drużyn. To oni przyjadą z całej Polski, żeby rywalizować o to, kto jest najlepszy. Ultimate Frisbee. No, nie jest to rzecz może popularna, nie jest to jakby zajęcie sportowo oczywiste, ale jest bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe, pełne emocji. No i trzeba mieć kondychę. A jak, słuchajcie, jest to bardzo ciekawe wydarzenie Ultimate Frisbee, bo i widowiskowe, i dynamiczne. No i jak piszą do mnie organizatorzy, ta dyscyplina w Polsce wciąż pozostaje stosunkowo mało znana. Celem gry jest zdobywanie punktów poprzez złapanie dysku w strefie punktowej przeciwnika, a zawodnik posiadający dysk nie może z nim biegać, no ale może podać go w dowolnym kierunku do innego zawodnika swojej drużyny oczywiście. No takie szybkie zmiany posiadania sprawiają, że te akcje w ciągu kilku sekund się przenoszą z jednego końca boiska na drugi. Jest zatem dynamika, są emocje, no i wyjątkowe zasady. Ja będę o nich jeszcze mówił, wszystko oparte jest przede wszystkim na fair play, na sportowej uczciwości, na szacunku, no bo to prawdziwy sport jest. Wynotowałem sobie natomiast tutaj taką informację a propos klubu, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, bo nasz on przecież i oni mnie o wszystkim informują, za co serdecznie dziękuję. Fabrykanci Łódź to klub tworzony przez pasjonatów, którzy od lat rozwijają Ultimate Frisbee w naszym mieście. Niektórzy z naszych zawodników grają już od ponad 15 lat, wyobrażacie sobie? Organizując Fabrykanta, chcemy nie tylko stworzyć przestrzeń do sportowej rywalizacji drużyn z całej Polski, ale również pokazać szerszej publiczności, czym jest Ultimate i dlaczego warto zainteresować się tą dyscypliną. Wierzymy, że Fabrykant może być ciekawym tematem dla lokalnych mediów, zarówno jako wydarzenie sportowe, jak i historia o niszowej dyscyplinie, która od lat rozwija się w Łodzi dzięki zaangażowaniu jej zawodników i społeczności. No, nie ukrywam, słuchajcie, że dla publiczności myślę, że jest to oczywiście ciekawostka, natomiast dla mnie, jako lokalsa pracującego w lokalnych mediach, oczywiście, że tak. Mówię o tym i pewnie jeszcze będę zdradzał Wam szczegóły wydarzenia. Dzisiaj już mogę powiedzieć to w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego. Tak, na Kosynierów w HKS-ie 24 i 25, czyli w sobotę i w niedzielę od 9 do 18, no w niedzielę od 9 do 15. Także słuchajcie, Fabrykant 2026 Ultimate Frisbee. Wrócę jeszcze do tej informacji.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Październik w WBP w Łodzi ma być piękny, kolorowy, niczym łódzka złota jesień. Słuchajcie, w sumie ponad 20 wydarzeń, także myślę, że uda się coś wybrać, a może wszystko po kolei. No, za chwilę 3 października warsztaty, aromaterapia i oddech, podczas których uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję poznać różne techniki oddechowe, możliwości też wykorzystania aromaterapii w relaksacji i redukcji napięcia. Trzeciego też koncert Radość Najpiękniejszych Lat. Zaśpiewa Anna Zimmermann i chór muzyczne Perły. Później wernizaż wystawy Łódzkie Warte Utrwalenia i Pokazywania. To generalnie i głównie dla seniorek i seniorów z Łodzi, słuchajcie. Natomiast oczywiście, że nie tylko. 5 października też nie tylko dla seniorek i seniorów. Cyfrowy świat. Jak bezpiecznie kupować w sieci? Tutaj uczestniczki i uczestnicy tego spotkania w WBP przy Gdańskiej dowiedzą się, jak rozpoznawać fałszywe sklepy i nieuczciwe oferty, jak bezpiecznie płacić online, jak chronić swoje dane i hasło. 19 października o 12 temat powróci podczas spotkania Oszust nie kliknie za ciebie. No tu będzie mowa m.in. także o prawach konsumentów. Słuchajcie, w październiku także spotkania autorskie, rozmowy zatem o ciekawych tytułach. 6 października spotkanie z Moniką Tarwit, to za sprawą książki Puknij się w aureole. 8 października spotkanie z Szymonem Banaszczykiem, tu z kolei książka Gringo, gwiazda, która nie spadła, będzie bohaterką, no z całym szacunkiem i świadomością, jak ważną w tym rolę odegrał Szymon Banaszczyk. 9 października spotkanie z Markiem Siódymem i Jackiem Kałuckim. 15 z Michałem Hasikiem. To za sprawą książki Wrogowie. Losy najsłynniejszej przedwojennej rywalizacji biegowej. A 16 października spotkanie z Michałem Witkowskim. To za sprawą jego najnowszej książki, powieści Substancja. Będzie też coś dla młodych czytelników. 8 podczas literackiego podwieczorku. Radość przygody. Oli i Antka. Dzieci poprzez książki, opowiadania i zabawę będą poznawać świat emocji, co także jest oczywiście rzeczą i piękną, i ważną. A 21 spotkanie dyskusyjnego klubu książki dla osób w wieku od 9 do 13 lat, by porozmawiać o literaturze, by opowiedzieć coś od siebie, ale i posłuchać innych. No to i my spotkajmy się w tej sprawie już jutro, w Co jest grane w Łodzi, a za dziś pięknie dziękuję, życzę wam spokojnej nocy. Bartosz Lichawski.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.